0: Nie nutz, wirst Pschestako, wam nitko wiec nedamy, sapski rozwas, wot nitka wusowa, tuisch wan so boleszko, wan z warzo, a startujcze znamaj z Jakubom a zemnu do nowego dnia. Dobranie, Jakube.
1: Dobranie, spodobanie, hi.
0: A co do nas dżęca bez przestałki programie oczekuje?
1: Tuż to pisanych temu, co wiernym katkacz. Sedy to iż raz wuspytała, z kosu trawu syc, ja to was sobie nie niemożu, albo są to spytała, to by katastrofa?
0: Ja są to jako dziecko raz wuspytała, to ja mi też wulke weselo czyniło, ja pa dyby tybie rec, ja no cywły traunik, nieco tak przekosyć, przesyć, nie.
1: To jak to
0: napięte.
1: Stuż pak chcesz się to nauczyć, je w utromny witany sabatu. Możecie się to nauczyć, że dokładnie, aż to na was czeka, kotre czerze to suła czerlajty jest na lipy raz swoją trawu z kosu syc. To dzieńca słyszymy naszym wusywaniu. Wostaniemy za rodzce, haj w użyca szak nie w ulicy znata, zasmy pod palmami żywy. Przyszym wuladasz medytoranu naladu wosrycz skiery rustikalny ostatok, a koniecach, a tu ta palma też jeszcze kczyje. Żółte kczynia ma. No to są weselu, Diana Fryczyc Grymijowa rozprawia, a ladamy też na nowe redaktorstwo rozlada, tam szak jest o zreszłych miesacach, letach redaktorstwo husto miniało, szczu tam nietko przełza reżiju, Rachel Zelnak nam to rozprawia.
0: To a jeszcze wiele wiac, po takim dżęca pola nas we wusowaniu, hać do dziewięćszych to wieszcze, sztuż to bizajsze iżo radio wodszaltować, dżesaczych zda zimanie w formie drugie snedanie, nasz podcast świetnie za was.

0: Jazzach Mainchino, Donna Poszczyce, Jelizos, Jazz ist na Müsli, Jazz Post, Jazz Awas. Przed 40 letami, z początku junia 1909, a 8 Jazzach, jest to niemskie ministerstwo za Wobswit a Szkit Klimy założył. Dzień na jac ludzi, co też dżęca jeszcze za Wobswit a Szkit zasadzuje, też w umiejsce. Szymon Hiduszka je raz za serbskimi śpiewami pytał, gdyż też swój zeleny palc nosza. Mały Wubiak je za nas swoim dżęsniejszym kreszczędzie zestaju.
1: Kreszczędu. Hudźba krótko a słodko.
2: Kak Rjana, nasza zemia a serbski svět je, su hižo naši vůčinci vopspěvali. Ve oratoriach Karla Augusta Kocera například so tojšto spěvu namaka, kýž so přírodže věnuja. Tak napríklad končný spev oratória Na lečo, derje je na zemi. A tiež ve spevie, što radosť strinču dáva ze samsného oratória, kýž je miestom ako ľudové znáte, dže vo přírodu, mienujúce vo pučovanie po tutej. Tu je moderne vopčívaná verzia, interpretovaná od Mirčina Veclicha.
3: Na vúce kvítky steja a polu vonjavky.
2: Tež noše spivy rianosť našeje zemie tematizuja. K ním líča napríklad titul Modrý planét z leta 2012.

0: Hudźba bě a wostanje tuž tež do přichoda. Važne medij so bychu so čvověkojo z wuměłskeje perspektivy za přichodom světa a wob světa prašeli.
1: Kajki budže nowy svět.
2: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
3: Szymon Heduszka, jeszcze raz wobladał, które serbskie spiewy so przyrodzie a wobswiety winuja. Mamo wubier je nam swoim dżęsniejszym kreszczędzie zestaju, a jeden z tych spiewów za was nie tylko tu kompletne mamy. James, poprony menowie so, Krzeszczan Münk spiewa za nas, powadys Łużyca.

0: Ania, tu čas sa nenaučí, hakle dženca noce pon zásadoš môže čas noha spáč. 5 hodín si cíči na po 6 čichie.
1: Serbský rozvoz. Poješte. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobré ranie. Planowane nowotwa w jacerych wopkodu na kromie rakec naczyni susodne gminy niesłaczidwo dale niemia. Nawoda wopkoda nakauf Lars Gotschling warnowasze niesłaczansku gminsku radu przecz z ciechami rakeczanskiego projekta. Bo ja mineniu su planowane wopkody przy wulke a moli so samo hadżo panczyć skukuwa w uskutkowacz. Fachowy posud k inwestora rakecach mienowasze Gotschling jara jednostronski a przypowie Jedzi naprzeciwny posudk, kotryż wopkot nakał sam zapwaci. Iżo z poczat lita bieszę so niesłaczanska gminska rada k rakeczanskim planam skeptisce wupraiła. Kočebusu w Osvieči dženca Riečne centrum vitaje svoje 25-letne wopstače deni w Užice. Za to su dženca w osibity dżin pedagogu zaradovali, na kotrym chce so předseda domoviny David Statnik wučarjam, kubarjam a navodnicam šulu za zromadne dživo Đakovač. Svidženske popodnio s kulturnymi pšinoškami je w klubuni Denjoserbskeho gymnázia a je pendant k jubilejnym svedženju letušeje Hornjoserbskeje svojbne skadžovanki. Riečne centrum Vita je mez druhým z leta 2000 a cínače na 140 publikáciu a vúčbných materiáliu delnoserbštine vúdav. Z leta 2016 je viace hač 140 ľudí svoj riečne certifikát delnoserbštine od RCV dostavo. Radworska gmenska rada je čera v utvar Minakauského busového zastaniša v obzanknuva, takže môže ja so vokolo nie potom busy tež zavročiť. Nadavok za 145 tisac euro dostá firma z Biskopic. Byrne štvarske závody skorži lízo hižo dosť dživa nimaja, tak vesnostka Madlín Rynšová, ste so jenož dvi firmy na vupisaniu v obdživoj. Nimo toho je Likor Cyril Hančík, dživa dla čera svoju funkciu jako radvorský gminský radžiče zvožil, jeho miestno zabezpečil.

0: Was sobie na spoczatku jeszcze młodego lecza, so najac ludzi przez bujniek czyjec zarody, a czerstwy wody weseli. A jeszcze rynczy je potem, gdyż masz niejapki. Was sobie to zarodowy pokład. Diana Fruczyc-Grymichowa je jeden delanach nadeszła.
1: Hilda Brankaczkowa z Koniec bydli na burskim statoku. Ona ma cyle klasisku, ale derie ladanu bursku zarodu ze szymi kwietkami, sadom a zeleninu. Tomaty, kurki, neple a...
2: Roma, no haj to dzień nieke kundze skawa, no mu mamu pudra runczka, to pościenni dosawie za dwa jok piszczuch.
1: So 680 lit na smikota. Sydnie moje so na drewjanu wałku pod cyszku na dworie, so bych moj na dalszu rostlinu ladawoj, gisz wubudża medi Mediterranu naladu vosrič skerje rustikalneho statoka. De vulkim horncu trónuje viacač 2 metry vysoka a jara strua palma s vulkimi viechlatymi vopienami, kiš ani brunoho kunčka nimaja. Tak mienovaná konopoa palma, Trachycarpus fortunei. Víš,
2: čo? Tadne je veľa liet. To są burgitalsko, ja mam takie oplegory kanelu. Ty mógł się lito zasiąść z tej mocha. Na zewu, ty muszę zasnąć, nie jest to, to są oni eifrych. Jak oni swarja, takie nieco rumacze, nieco. Ale tu ta palma na minut.
1: Narostli są lica żółto złotek cienia. Każ wulki kicze przy zdunku wisaja. Po zachodnickich parametrach ryka to, że je jako dziecza rostlinka wórostwa, a je nitko tak mianowana maczerna rostlina. Gdyż palma kczyje, to je dopokaz, że są wulko kwitce derje dże. So je struba.
2: Nie, so prawda, to nie o to rika. To da tak, my probus tak nie rapowisali. So chyba te parike, ta palma się nie, to ja on prawie się o to rika się, ta tak, to ci wody upy na wotry, zaś kto się wody, jakie kunczki maja, a pom prawie, co możecie mu kilku wostajcza. Najmuszę to począł oczynić, a on lezli, o tam o końca tej takiej ding swisze.
1: W zimie z tej palma w Rudzi, zniesie też 20 stopni zmierzka, Brankaczkowa doda, a w leczu so palmie wonka lubi. Wiatrze hać cicy, czy liet nitko sobu przyniesene Hermanks italskie na Brankaczkę z dworie z tej. A w upródza feeling alla bella Italia, a z cywa wulku prócu ladania nepwaci, praj Hilda Brankaczkowa.
2: Niczego je wodu. Sasku vodu, haj, nic su vele. Što će to neke udali uskočiš, što ja nevim. A to ćemo vidjeć.
1: Nađio mnje zravija pvode, kiš su po uzravjenju modro-čorne, po formije kaj šmave jehenk, svutke, a kječi.
0: Prawy pokład, cicuči, litzdachu, delansku palmu, je nam Diana Fruczyc-Grymichowa przedstawiła.

0: klube dzieci do branie. Jeszcze ci tydzień szule, potem skończnie wodpinać, kupać, żadne włóknie nie wiece, a szpatne zwiedomie dla znamku. Runie netko poslednich tydzieniach szulskiego lita je za to czym wiece stresa. Każdy uczor trzeba jeszcze niekajku znamku, jedna kontrola za drugi, a samo końc tydzienia sobą kuri. Jak z czyszczą znamku dla wopkadzecze? A jak zmistrujecie poslednią fazę szulskiego lita derie? To zonicie sobotu rano na podziwiecie, ich tuż rika?
1: To!

0: All-time high. Napuset Michi.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. Ve studiju Jakub Voča.
2: Dobre ranje. Kočebu su vosveči dženca rečne centrum vitaje svoje 25-letne vopstače delni Vužice. Zato su dženca vosebite džen pedagogu zarjadovali, na kotrem šce so predseda domovine David Statnik, vučarjam, kubarjam a navodnicam šulo za zromadne dživo džakovač. Svedenske popodnjo s kulturnimi pšinoškami je v kluboni delnjo-serbskeho gimnazija a je pondon k jubilenem svedženi letušeje hornjo-serbske je svojbne skadževanki. Rečne centrum Vita je mez drugim z leta 2013 na 140 publikaciju a vudžbnih materialijo delnoserbščine vudav z leta 2016 je vjace hač 140 ljudi svoj rečne certifikat delnoserbščine od RCV dostavo. Planowane Nowotwar wiatzerych w obchodu na kromie Rakec naczynie susodne gminy Niesła czydwo dale Niemia. Nawoda w obchoda Nakauf las Gotschling warnowasze Niesłaczansku gminsku radu przed strzyhami rakeczanskiego projekta. Po jej mieniu są planowane w obchody przy Wulke, a moli so samo hadżdo panczyt skukowa w uskutkowacz. Fachowy posud k inwestora Rakecach mienowasze Gotschling jara jednost. Stronski a przypowiedzi naprzeciwny posudk, kotryż w obchod nakauf sam zapłaci. Iżo z początku lita bieszę są Niesłaczanska Gmińska Rada krakeczanskim planam skeptyscy w uprawiwa. Radworska gminska rada je čera v utvar Minakauského busového zastaniša v obzamknula, takzo môže ja so vokuanier potom tiež busy zavročič. Nadok za 145 tisac euro dosta firma z Biskopic. Byrne štvarske zavody skoržili, so hižo dost dživa nimaja, tak viesnanostka Madeleine Renčova, ste so jenož dve firme na vupisaniu v obdživivoj. Nimo toho je lekar Cyril Hančík dživa dla čera svoju funkciju jako radworski gminski radžičel zvožil. Jeho miestno zabere netko redaktorka Bianka Šeferova. Na 7. krabatovom firmovom běhu čera čornom komcu je so viace hač 600 ľudí v obdželivo. To zdželi organizátor Vojorovské športové tovarstvo. Mies v obdželníkami byču tež nikolci Serbia, mies druhým z Hoko, Sulšec abo Rožanta. Oni startovachu týmach firmov, kotrž dživaja. 80 firmov je so na běhu v obdželivo.

podkapat si bedel kina sedem je 647, tu su naše pokive. Se nuwe družine kleba a cauto vodkrič možeče se dženca v centru na žitnih vikach, tam je zjavne prouvanje kleba a cauto vod 10 do 12. Pola Noaslitz predstaja dženca projekt kuovokuo probového dočenia za Einsteinovy teleskop po podňu 4 při dočenský džirje. Mieszczanski zjazd CDU Budyżin przeprosuje na zjawną mieszczanską rozmowę, a to dżęca wosnacze hodzin na żolu serbskiego domu. Sostrzuje tam Jan Budo, dyrektor założby za serbski lud, a temy rozmowy to są wiezo założba za serbski lud, miastro im punże w stał serbskiego foruma wiedy, a też w digitalizacji założby. Na wobydlarsku zromadzizmu przeprosuje dżęca Krajna Rada Udowiczas w obydleriu gminu przy Klosztorskiej Wodzie, a to od napośrednich do wieczora 7. Tutym czasu wodmówiczas zromadnie ze zastuperemi krajnoradnego zariada a wiesnanostami gminu na praszenia w obydleriu gminskim zaredze, a to Nibelczycach. Jenošišče hač do jucišeho možeče si v Lipsku galerii KK5 vobladač vústajencu, aby var štec gut informiert od Bernharda Šipora. Vun je zastupier nového serbského vumjostva, kajž vo sebi pisa a kajž prajene vústajence Jenošišče hač do jucišeho přistupna, pjatk je potom finisáža a to večo 7.

0: Przed 40 letami z początku junia 1988 je so Niemskie Ministerstwo za Wobswiet a Szkit Klimy założył. Dziejna jac ludzi so tyż dżęca jeszcze za Wobswiet a Szkit zasadzuje tyż w umiostce. Szymon Heduszka je raz za serbskimi spiewami pytał, gdyż tyż swój zelene palc nosza. Mamy wubiak je za nas swoim dżęcniejszym kreszczędzie zastaju.
1: Kreszczędu. Hudźba, krótko a słodko.
2: Kak riana naša zemia a serbski svet je, su hižo naši vočinci vopspievali. Ve oratoriach kola Augusta Kocera napšikvat so tojšto spev namaka, kiš so přirodže venuja. Tak napšikvat končny spev oratoria Nalečo, derje je na zemi. Tež ve spiewie, što radosť črinču dała ze samsneho oratoria, kiš je miestom jako ľudowe znaty, dže vo přírodu, mienujce vo pučovanie po tutej. Tu je modernie vopčevaná verzia, interpretovaná vod Mirčina Veclicha.
3: Na puce kvítky steja a polu vonjavky.
2: Tež noše spiewy rianosť našeje zemie tematizuja. K ním líča napríklad titul Modrý planét z leta 2012.

Abo skupina Myszki, kiedyś w tym śpiewie z leta 1996 też w zimie śpiewa. Jenoż pozitivnie pak wszystkie śpiewy na przyrodu nie ladają. W osobie we zajszwych leczesatkach są przybierali śpiewy, kiedyś są za przychodom naszej zemie praszeja. K tomu liczy na przykład sztuczka, kiedyś śpiewa Anna Maria Brettschneiderec. Ale też w tym śpiewie z leta 2020 prasza są Michał Cysz za tym, jak ma przychod świata wupadać. A znano najznaczniejszy śpiew je Quo Vadis Vužica, kiedyś je miestem hižo 5000 let stary. Skomponowane od křesťana Jamesa Münka na tekst Wernera Mieszkanka.

0: Hudźba bě a wostanje tuž tež do přichoda. Wážny medij, so bychu so čwowiekojo z wumjowskeje perspektywy za přichodom sveta a wob sveta prašeli.
1: Kajki budže nowy svět.
2: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
3: Simon Heduška, jesi raz wobladał, kotre serbske spiewy so přirodze a wobswete winuja. Mamo Wubia je nam swoim dżensnišim krzyszczędzie zestaju a jeden z tutich spiewu nitko za was kompletne mamy, što radost dżrenczu dała od Mirčina Weclicha. A potem chcemy so raz temie winuwać, što je poprawom top scorer, po takim najwuspiesznejszy cilc, bola svetových mištostvo. Môže časiš na raz vôčku vamač? Ja raz tak prajú matematika, rajetam vážnu rolu.

0: Hast du dem Spiwam Dai Dai, Votori, Jensa, Vecho, Shakira, Wulke, Shows, Witwe, Mistost, Wagopainze, Abortom, Boye, Titlo, Klinche, Douglas, im Uslo. Jensa, Shakoso, Mexikus, Witwe, Mistost, Wagopainze, ja. Sowohl die Show, aber auch die Ruhe. Jakub, das ist ja nicht so, dass du das nicht gekommen bist, aber du hast es durch Mischtostwo nachgetan.
1: Jetzt brauche ich einen Abschied zum Sokietro Dziwau. Czerdla je na Trikowach Mustwa Haiti, Polska Kohoi, widzisz. Nic jako Wapno, ale troszku mniejsze dele kanaliewo. Tam poznać wojak, cyle hordze wonu nam z NATO Polsku Kohoi machota, a to na trikowach Mustwa Haiti. Haj wiele ludzi internecie to tak interpretowasze jako Jack Haiti czynio Polakam naprzeczo. To debimy troszku do stawizno kraja poladać. W 1802 je Napoleon polskich wojaku na Haiti swał, zbychu przeczyło chyba nią niebo Twistność, że tam wojowali. No ale Polacy, polscy wojacy się prajszu, nie raczo z Haiti czyniemi przeciwo francuskim wojakam bojujemy. W 1804 jest potem radziwo Haiti je niewotwisny, a dziakuje so też Polakam za podpieru. Polskim wojakam. Tola haitanski koparski związk praj, nie, to nie była czerwena, ale mudro była czerwena kohoj, kisu wojacy, haitiscy wojacy tedy przy boju wo niewotwisność wużywali a machowali, ale mudry triko ma samsnu barbu, każ wona mudra barba kohoje, dla to je ciężko spoznaczu, a ludzio se myśla, że dopomina so z tym, a dziakuje so z tym kraj polski wojakam. Tu już je wona historyjska anekdota, jenoż po wiernoście za trikołom mustwa z Haiti.
0: Tu już wobladajcie się cyle dokładne, gdyż raz telewizor zapiknie, acz tyś tutun małki gek nie wobladajcie.

0: hast du mir nicht gönnt, aber was mich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. Kočebusu v Osvíči dženca rečne centrum vítaj svoje 25-letne vopstače delní v Užice. Za to sú dženca v Osvít džen pedagógu zahradovali, na ktorým chce sa predseda domoviny David Statník, vúčariam, kúvariam a navodnicam šulu za zromadne dživo džakovač. Svedženské popodňo s kultúrnymi pšinoškami je v klubuni Delňo-Serbského gymnázia a je pondon k jubilénem svedžené letušie Horňo-Serbské je svoj Ebene Skadžovanki. Rečne centrum Vita je mezdrujim z leta 2000 a cínače na 140 publikáciu a vúčbnych materiáliu v delnoserbštine vúdav. Z leta 2016 je viace hač 140 ľudí svoj rečne certifikát v delnoserbštine od RCV dostal. Planowane nowotwa wiacerych wobkodów na kromie raket znaczyni susodne gmieny Neswa-Czidwo dalej nemier. Nawoda wobkoda nakauf Lars Gottschling warnowasze Neswa-Czansku gmieńsku radu przed strzyhami rakeczanskiego projekta. Po jej mieniu są planowane wobkody przewulke, a moli so samohać do panczycku kuwa wuskutkować. Fachowy posłudk inwestora rakecach mianowasze Gottschling jara jednostronski a przypowiedzi na przeciwny posudk, który żwobkot nakauf sam zapłaci. Iżo z początku lita byśmy są Neswa-Czanska gmieńska rada k rakeczanskim planam skeptisce wuprajuwa. Radworska gmieńska rada je czera w utwór Minakowskiego busowego zastaniszcza w obzamknęła tak, że może ja so wokoło niej potom busy też zawrócić. Nadawk za 145 tysiąc euro dostał firma z Biskopic. Byrne sztwarskie zawody skorzyli, co hiżo dost dziwa nie maja, tak wiesnanostka Madeleine Rynczowa, z tej so jenoś dwie firmy na wupisaniu w obdzieliwoj. Mimo toho je lekar Cyril Hanšík dživadla čera svoju funkciu jako radvorský gmenský radžičel zvožil. Jeho miestno zabere netko redaktorka Bianka Šéferová. Na 7. krabatovom firmovom behu čera čornom komcu je so viace hač 600 ľudí v obdžilivo. To zdžili organizátor Vojerovské športové tuarstvo. Mies v obdžinikami bych utiš nekojci Serbia, mies druhým z Horko, Sulšec abo z Rožanta. Oni startovachu týmach firmu, kotrych zdživaja. 80 firmu je so na behu v obdžilivo. Cokonu čaru 22 kilometru drbeše mústvo zromadne docpieč, kuždy je Jednotlivc drbeše pak jenož 2,2 abo 4,4 kilometry bežeč. Cíl zahradovania je sobudživačerjov a dživadavarjov kuovokuo vojorec zjazač, kajštych ich za pohyb a strove zeživenie zahorič. Puč přes vás S108 v ostane tvarských dživodla hač do kunc Julia zašľahane. Kajž praji viesnenosta Tomas Liberecht na zajšvem posedženiu gmenskej rady, mili so tvarské dživa poprvom tutun týdžen zakončič. Tute pak so dale dlia, dokež bychu väčše vúžadania ve votriesku do toho. To má konsekvence za ponovenie v okresnej drohy, kýž

0: Bollard njeme doza rotgeze vosibite neušednostču, vosibie nas počatku hišče modoho leča, so šako najac ľudži přes bujnek čijace zárode a čerstve pvode veseli a hišče renčo je, dež maš nejapki vosibite zárodu a pokvat. Diana Fričec-Grimichova je jeden dela nach nadešva.
1: Hilda Brankačkova z Konjec bydli na burskim statoku. Ona ma cele klasisku ale derie ladanu bursku zárodu ze šimi kvitkami, sadom a zeleninu. Tomaty, kurky, neple a...
2: Roma, no haj to dži nike kunze skavano. Mu mamu podra runčka to... Poštěný dosahuje za
1: 2 jeho pěstěch. So 680 let na smíkota. Sedni moj so na drevjanu vauku pod cišku na dvorie, so bych moj na dalšu rostlinu ladavoj, kýž vubudža mediteránu naladu vosrič z kérie rustikálneho statoka. Ve vůlkým horncu trónuje viacač 2 metraj vysoka a jara strua palma s vůlkými věchlatými vopěnami, kýž ani brunoho kunčka nimaja. Tak mienowana konopoa palma, trachycarpus fortunei.
2: Wiesz już to, dawno ja wolę liet. A ty to są było gitańsko, ja było takie oplegowe kanel. Ty było kuźle lieto zaszło stajmoha. Na zewu, to ty muszę zasnąć, nie są to, to są oni eifrych. Jak oni swaria, takie nieszto, umacze nieszto. Ale tu ta palma na minuc.
1: Narostli są lica żółto złotek cienia. Każ wulki kicze przy zdunku wisaja. Po zachodniskich parametrach ryka to, że je jako dzieczaca rostlinka wurostwa, a je nitko tak mienowana maczerna rostlina. Gdyż palma kczyje, to je dopokaz, że są wulko kwitce derie dże. So je struba.
2: Nie, ja sam prawa, że to nie o to rika. To da dajke, my probus dajke nie rapu wisali. Also roboty parike, da palma się nie, da ja on prawa, że o to rika się, da dajke, to ci wody upina w otry, zaś kto się wody, jakie kunczki maja, a pom prawa, co możecie mu kwiku wostać, a najmuszo to począł oczynić, a on jeździł, a tam o końca tej takiej ding swisze.
1: W zimie z tej palma w Rudzi, zniesie też 20 stopni zmierzka, Brankačkova doda, a w leczu so palmie wonka lubi. Wiatrze hać cicy, czy liet nitko sobu przyniesene Hermanks italskie na Brankačke z dworie z tej. A w upróża feeling alla bella Italia, a z cywa wulku prócu ladania nepwaci, praj Hilda Brankačkova.
2: Niczego je wodu. Sasku vodu, haj, nic su vele. Što će to neke udali uskočit, što ja nijem. A to ćemo vidjeti.
1: Nađio mnje zravija pode, kiš su po vuzravenju modro-čorne, po formije kaj šmave jehenk, svutke a kječi.
0: Diana Fričec-Grimichova je v Delanach bola Hilde Brankačkovi v Konjecach nadešva psele vosibitu cicičiletnu palmu.
3: Kak husto sem jaz vrestil, to zličič ne možu.

Dadurch sind wir runter hier schon Sarotz, Bobbeli, potem tisch nüdom, was dann jemen na trauniku da kretz. Es posne jetsche, da tutun zvuk. Na, es ist noch nicht jenen, aber damne, das haben wir jetsche samusche. Trauus gossusitz. Es ist dam sinno dschuwatsch, sa nukle, aber sa damne domiatz ist gut. Daika gossa, da nie jenisch, wo wele mirnischa gashrunja swischitsche, hat trauusitschak, gisch svenzinnom bi tschiri alle jettisch lebscha sa wopswit. Was ebi sa wissoku trau a biotope, je gossa praue grad. Trebasch jenisch prau techniku. Dokisch so weder wottem putschne bosu bioatsch, ze pschirodosch git nastatia bedrichetzach, blisko vasa, bomhatsch traditiu sa sa vozrodzic. Tutun kunst dżenia, a to sobotu, wotrania dżewiecich do pschipodnia dwimaj poskicia zauschich zaim zu kurs. Tam nauknisch z gossu trau sitz ju klepatsch. A co lepsze podla pomalczy też nie dam jeszcze tamniejsze wuki ladać. Kurs jest darmotny, a są jeszcze 8 miejsc swobodny na naszej internetowej stronie. Namakać dalsze informacje, koło wokół przyrody, a które lepsze trawusy czynie z gosyma, a namakać wiedzą tam też link za przyziewienie.

0: Abožne svoa.
1: Magenta Lenka Majaritz z Münstera.
2: Mój luby Boże, sim tebie zaso z Wodczów zubiwa. Mije, kaś by mies na maj wujka Kurjawa bywa. Kurjawa w obsty z kaosa szedno dnia. W obsty z terminu a dżywa. W obsty z domjacnosze a przeczylu. W obsty z czytania a interneta. Kak mużu jenoż przez Kurjawu ladać? Kak mużu tebie zaso widzieć? Se dotzweiche du? Znajesz du de steige zaczucza? Ja znaju je dokwanje. Dude nie bytnu, kak so bo z moich woczu zubi. A potom seju du. A praszam so, kak so zosa wroczu. A dude sama na tym dwiluju, hacz bo dotzweiche na mnie czaka. Ale w drugim lisze na Timotie pisa bau, smyli nieswieni, tak wostanie w dola swiene. Przetoś won, co sam zaprycz nie może. Gdyż bo mi swiene wostanie, a na mnie czaka, kak przyndu zasa wróczo, kak mużu przez Kurjawu Boha znowa wuladać. Mi poma, gdy si za nią wiedomie czas bieru. Na przykład, gdy sa prawidło nie modlu, aby kemsi kodzu. Ale też w Biblii czytać, aby kiboru spyłać, poma Kurjawu wodstronić. Może si ty, dżęca, wiedomie czas za Boha zacz?
1: Nabożne słowo kni ma dżęca na doku a zamowitości serbskiego ewangelskiego zjazka Lenka Majaritz.

Tak dotalne nam pućnikje spiewa szorunia Andreas Bicking, a pućnik po wusywaniu z najmniejsza hućny mam tu nitko za was. Na serbsku besedu, proszę nas, czync rano mużojo musko koradelany. Ballon przepoda nam Sofia. A Petunia je duet Mirczyna Wetzlicha z Lindu Helterhoffes. Wszystkie tute titule na nas jeszcze czekają, 8 minut na 8 sekundę. Taki czas.

0: Przymni nicedzi, ale steje zasa Jakub Wucza.
1: Policja z G. Spěšnosť sú zastavnice v útoru na 4 miestvane Boršču a honim vujezdom mierili, tam bies to dovolené dvaja štúrčo bychú přespěšní. Zvota medalia, džena auto z polský značku, jeho sú ze 137 km lepili, vodžer smysl přes 200 euro pokuty a dybk Flensburgu merzač. Nic jenož spěšnosť, ale tež nakvadné auta je policia kontrolová, hač dres mýdža tež noce na vútoru ježdič, za to treba ja zdžilat iž vlase bytú dovolnosť. 4 nakvadné auto to nemijachu, jako zastavnice na S106 polacioch vjezdu ich kontrolowachu, a dalsze techniczne niedostatki zwyższychu, tu jeden je woli zubiu, tamne nie swoje twory dość dery składował, zawyższył, a tamne miejsze zaso wopaczne, abo dodziarzane w obrucze, szice styry do biachu LKW stejowo stajicz. A w osobie wokoło Zoreca, a bywie wody kopiasa zaso telefonaty, z kotrymiż so w obydlerio nastroża, a zjeba ja, jeniczcy w utoru by ich 620, czy tak zdzieli policja, a tu tych padach so skučičeljo jako policistča predstaja a nauža svojim voporam z čijovacu stavizničku z Prinja. Ve vokolinje su rumunske cvrbe paduchu popadnili, druha tuta meješe listčinu mienu, na kotrštiš ich mienostej a sčiča prašachu so za hodnotnými vecami a penezami dome. Najviace zazvanjenych tutu žudnedom spoznachu, dotaj pak nie jasne hač nebu nichtu tolastnač vopor tutych telefonato pozdatnych policistov. Vopročita policia varnuje privatne abo informacije vo obsidstve ženie při telefonie neprajíč.

0: Astym jen na podživěčích.
1: Serbský rozvoz. Pověstře. Ve studiu Jakub Vouča.
2: Dobré ranie. Planowane nowotwa w jacorych wobkodu na kromie rakec naczyni susodny gminy nieswaczidwo dale nemir. Nawoda wobkoda nakauf la skoczling warnowasze nieswaczansku gminsku radu przed szczyhami rakeczanskiego projekta. Po jeho mieniu su planowane wobkody przy wujke a moli su sama hacz do panczyc skukowa w uskutkowacz. Fachowy posłudk inwestora rakecach mienowasze goczling Jara Jednostronski a przypowiedzi na przeciwny posudk, kotryż wopkut nakał sam zapłaci. Iżo z poczat leta byše so niesłaczanska gmieńska rada k rakeczanskim planam skeptisce wupraiła. Kočebusu vosvieči dženca riečne centrum vitaj svoje 25-letne vopstače Deni Vužice. Zato su dženca vosebite džen pedagogu zariadovali, na kotrem šce so predseda domovine David Statnik vučarjam, kubvarjam a navodnicam šulo za zromadne dživo džakovač. Svedženske popodnio s kulturnimi pšinoškami je klubovni denjo serbskeho gimnazija a je pendant k jubilenemu svedženi letušeje honjoserbskije svojbne skadžovanki. Rečne centrum Vita je mez drugim z leta 2000 a cinače na 140 publikacijo a vudžbnih materijalijo delnoserbščide vudav. Z leta 2016 je vjace hač 140 ljudi svoj rečne certifikat delnoserbščine od RCV dostavo. Radworska gminska rada je čera wutwor minakauskeho busoweho zastaniszcza w obzamknęła, takzo może ja so wokoło nieho potom busy tyś zawrócić. Nadawk za 145 tysac euro dosta firma z Biskopic. Byrnież twarske zawody skorzyli, co hižo dost dziwa nimaja, tak wiesnenostka Madlen Rynczowa, z tej so jenoż dwie firmy na wupisaniu w obdzieliwoj. Nimo to je lekar Cyril Hanczyk dziwa dla čera swoju funkcję jako radworski gminski radžičel zvožil, jeho mestno zabere netko redaktorka Bianka Šeferova. Na 7. krabatovem firmovem behu čera čornem komcu je so viace hač 60 ľudí vobdžilivo. To zdžili organizátor Vojorovské športové tovarstvo. Mies vobdžilnikami bychu tež nekoci Serbia, mies druhým z Horko, Sulšec abo z Rožanta. Oni startovachu v týmach firmov, kotrych zdživaja. 80 firmov je so na behu vobdžilivo. Cukonu čaru 22 kilometru dobyše mústvo zromadne docpieč, kuždy jedno Kliuc dobyše pak jenož 2,4 kilometry běžeč. Cíl zaradovania je sobudživačerjov a dživadavarjov kôvok vo Vojorec zjazač, kajštejš ich pohyb a strove zeživenie spichovač. Nemsko-serbske ľudové dživadlo Budušinje je konc junia hosčičel za letuše sakske zetkanie šulského dživadla. Na nim vobdžili so 5 šulských dživadlových skupinov, mez druhým zakvadná šula Pančice Kukov a Šelerovo gymnázii Budušin. Na cioch dňach skupiny budyskim dživadle svoje hry predstajeja a so dživaničkách se šelakými aspektami dživadžilenia zaberaja. Zetkanie vôtuje kooperácia šule a dživadlo Kost, vokotruž stará so sakske krajne jevišťo Radebeulu. A to bychu naše pojezdče, kotrež namakáče tež na našich stronách internete a našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Cina čest

0: Tag hier.
1: Na, heute geht Lubos, Czinske, Hermann, Knitko, niemand Protetschze, Apokiwach, Steo, alles dann noch die Stute, wird sie nicht so was zu. Pola Nuhrslitz, Damschakoso, Wokomiknie, Probe, Dotschenja, Przewedu, za Einsteinowe Teleskop. Wotem Informować, Mosice, so Jensa Popudniu, Sturioch, direkt ne Dam, przy Dotschenski Dżerje. Na serbske Blido do Budyżina przeproszuje tudyższa domowinska skupina Dżensa Popudniu, Sturioch, do serbskeho domu. Przy biesadzie podla budzie też dr Ania Pohonczuła, ona przednoszuje w Maczice Serbskiej, w oddziele a w uznamie serbskiego towarstwa, a też w jej sobudziele w Rzecznej Komisji. Nydom to potem, respektive w 18 godzin, przeproszuje potem mieszczanski zariad CDU, podleczy mieszczanski związk CDU Budyżin, na zjawną mieszczanską rozmowę na żolu serbskiego domu z hostczem je tam Jan Buda, który już rozprawia w aktualnym stawie wokół serbskiego foruma wiedy, a odmówi też na praszenia wokół digitalizacji założby. Na wobydlasku z Romadzizną przeproszuje Dżensa Krajna Rada Udowiczas w obydleriu gminę przy Klosztorskiej Wodzie od napo 6 do napo 7 w gmińskim zarządzie Nebylczycach. Na dalszy piknik przeproszuje jutrze ryczny motywator projekta Zari Lucian Kaulfurst od napo 7. Na knieży dworczy z Wosydem w Przyłczycach zahudzi Paul Geiger-Zeller z Berlina. A krabatuem lokum zwiecze Koczynie woczynia sobotu swoje rota szeroko za wopytowariu. Przetoż je to wone zariadowanie zakskie kuło wokuło nieuratariam.

0: Jak mocne jo ustatkowanie rusyfikacji całej towaryszności speznajomy na aktualnych politycznych konfliktach akowe bulgarskiej a albańskiej. Tak ojo to zwiedzego starsza generacja, ketarasz jo pozytywnie nastajona na przesiwo rusowskiej rycy a kulturie. A samo w czeskiej towaryszności, ketarasz jo dujki czas była mocnie polityzirowana przez praskę na leto, pokazują se tendencje nowego zbliżenia. Tekegaż granice k populismoju o ako szuzi sieszko speznajosz. A tak w pelskiej opomerk rusowskie rycy zinca heterogenne, a cesto przeszanie generacje. Przez nadpadową wejnu rusojskiej na Ukrainu se pomier k rusojskiej rycy przybierający dyskutirują. Wejna jo teke konflikt ryco, tak kompleksny, a wiele warstwowy, aż jen wetwenka lebda rozmijosz. A pomier rusowskiej rycy w Ukrainie se rozwiedzio z nasz akle w przyjdących generacjach.
1: Доброго дня. Мене звати Людмила Бойко. Я вже четвертий рік.
2: Добрий день. Мій се гроні Людмила Бойко. М'ястим сом стири літа жива в Німській, в Хошебусу. Живам ако віце обживарка в інституції ABC, котараш спіхую з Херску Рєц. З моїм живом, тімом а пшіяшельними лужими сом в'єгін спокоєм. Наступаюць украинскую а русойскую рец не сом на актуальным стауе, а то тогодла, докулаш не сом вижева мою фамилию стерилета двойко. А не сом жива в этой ситуации, в котарейш су тухелу в цасу войны, живе луже в Украине. Мислим се, аж ято вегин шешко.
1: Але в цілому я можу сказати, що...
2: Принципіельне пак могу гроніш, аж в том цасу, ако сом була жива в Киеве, Kiewie nie o żaden konflikt był. Pochodzam z Kiewa, stolicy Ukrainy. Po moim mnieniu jo to czysto polityczny konflikt między obyma rycoma, które kumsztnie naporają politykarie. Nie rozumiem, jakie cele są w slizynie.
1: Ale ja znaję, że każdy Ukrainy...
2: Ja wiem, aż każdy ukraiński lóż derje obknieżyjo ukraińsku riec, a myżo ju licho powiedasz. My ga ju ukniemy, a nałożujemy wiecy, ako ciżar strzeliet w szuli, na uniwersytach a w mediach. To jest docasa tej wojny wielgin mocnie uwijało.
1: A ludy dziesno z schidnych regionów...
2: Lóże z pecajcznych regionów, któreż są historii, Ryski dwójko stojali pod rusojskim wliwom, powiadają se wie przeważnie rusojski. Dokulasz historyjski wiżony jo to ako ich druga mamina riec.
1: Це їхня історично як друга рідна мова. Ja nie rozumiem tych konfliktów.
2: Sprawnie gronione nie rozumieją te konflikty. Są przeciwoszym konfliktom, które kumsztnie przyniosły ludzi a samostaty, kraje do zwady. Ja mi wiegin luto, aż se żyncajszny czas takie czoj, a polityczne temy se przydatnie naduwają przed slizynu wojny. Ja pak mogu gronić, aż w Kijew są przedsej powiedali obie rzece. To ma takie historyjskie zlezenie. W instytucjach, szulach a w telewizji nałożujemy za większy part naszą maminu rzec. Najsach nie słyszysz razka jednoczkę rosyjskie słowo. Na niemniej jo to tak było dotych miast. Tam powiadają szykny ukraiński. Gledajuce na historyjskie fakty, dejała takie rosyjska rzec byś lichotna, a nic potwocowana. Вона йога жил ставізну, а культури. То є моє особинське мінення.
1: Тому що це культура і історія. Це моя власна думка. Дякую вам і всього доброго.
3: Ніколи ми не будемо братьями ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас, быть свободными, нам не стать свободными.

Multidisziplinarne Teams Lejario Ludwig-Maximilian-Universität, University of Bath, a Technische Universität München, jo analysirovao rezne zmieni v sozialnych mediach v Ukrajine do a obca s rusojskeje nadpadoveje vejne. Úsledky sú byli jasné. Mienej a mienej ľudí v Ukrajine užíva ved zachopenie.

0: tak mecne jo ustatkowanie rusyfikacje całeje towaryszności speznajomy na aktualnych politickich konfliktach ako we bulgarskiej a albańskiej. Tak ojo to zwieczego starsza generacja, keta rasio pozytywnie nastajona na przesiwo rusoskiej rycy a kulturie. A samo w czeskiej towaryszności, keta rasio dujki cas była mecnie polityzirowana przez praskę na leto, pokazują se tendencje nowego zbliżenia. Tekegasz granice k populismoju o ako szuzi sieszko speznajosz. A teke w pelskiej opomerk rusoskie rycy zinca heterogin, a cesto przeszanie generacje. Przez nadpadową wejnu rusojskiej na Ukrainu se pomier k rusojskiej rycy przybierający dyskutirują. Wejna jo teke konflikt rycu, tak kompleksny, a wiele warstwowy, aż jen wetwenka lebda rozmijosz. A pomier rusoskiej rycy w Ukrainie se rozwiezio snaż akle w przyjdących generacjach.
1: Dobrego dnia. Mnie nazywa Ludmila Bojko. Ja już czwarty rok.
2: Dobry dzień. Mnie się groni Ludmila Bojko. Miastem są 4 lata żywa w Niemski, w Choszebusu. Żywam jako wiceobżywarka w instytucji ABC, kotaraż spichujo z Herskuriec. Z moim żywom, timom a przyjaźnymi ludźmi są wielkim spokojom. Nastupajucy ukraińsku a rusojsku riec nie są na aktualnym stawie, a to togodla, dokulaż nie są wyżywa moją familię 4 lata dwojko. A nie są żywa w tej sytuacji, w kotaraż są tuchylu w czasu wojny, żywe ludzie. Уже в Україні. Myslím se, až je to věk inšiško.
1: Ale v celomu já můžu сказати, що...
2: Principiálně pak mogu groniš, až v tom času, ako som byla živa v Kijevě, nejo žeden konflikt byl. Pochádam z Kijeva, stolice Ukrainy. Po mojom mieniu je to cysto politický konflikt mjazu obyma rycoma, kotorež kumštne naporajú politikárie. Nie rozumiem, jakie cele są w slezenie.
1: Ale ja znaję, że każdy Ukrainy...
2: Ja wiem, aż każdy ukraiński lóż derje obknieży jo ukraińsku riec, a my jo ju licho powiedasz. My ga ju ukniemy, a nałożujemy wiedzy, jako ciżę strzeliet w szuli, na uniwersytach a w mediach. To jest do czasu tej wojny wielkim mocnie uwijało. Lóże z pecajcznych regionów, które są historii, Turiski dwojko stojali pod rusojskim wliwom, powiedają se wie przeważnie rusojski. Dokulaż historyjski wiżony jo to ako ich druga mamina riec.
1: Це їхня історично як друга рідна мова. Ja nie rozumiem tych konfliktów.
2: Sprawnie gronione nie rozumiem te konflikty. Są przeciwoszym konfliktom, które kumsznie przyniosły ludzi a samostaty, kraje do zwady. Ja mi wiegin luto, aż z żyncajszny czas takie czoj a polityczne temy se przydatnie naduwają przed slezeniu wojny. Ja pak mogu gronić, aż w Kijew su przedsie powiedali obie rzece. To ma takie historyczne slezenie. W instytucjach, szulach a w telewizji nałożujemy za większy part naszą maminu riec. Najsach nie słyszysz razka jednoczkę rusojskie słowo. Na niemniej jo to tak było do tych miejsc. Tam powiedają szykne ukraiński. Gledajúce na historické fakty, dejava teke rusojská riec byš lichotná a nic potvorcovaná. Vna joga žil staviznú a kultúry. To je moje vosobinské mienenie.
1: Tomu, že to je kultúra i história. To je moja vlastná dúmka. Ďakujem vám i všeho dobrého.
3: Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать.